singa atiandu kwa na awa mungo mamboko, aikila kwe na bikwa oko, ngana bikwa oku na ngunamba sambala tibi na penzeni bali.